0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Kak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro in dober dan in hvala, ker ste na naši strani.